0: bwana yalunge babaliza bazuile sha
1: encha muzuile chwani
0: luzuile ande mnamzuile chwani
1: zuile ande
0: encha
1: mwambula ni woluvinda chali
0: encha
1: ibata kufikisa fyaka zibisonyana
0: muzuile pili mngaka
1: azibiso yaka ya ku kumulwa naka ya bizwa muvita chali zatileka lemo mana mipia ba muzeleki saka ufela ziwani sawa fa namba 081 56 22 85 4 last
0: itumezi
1: eh
0: omsha

0: Ensha.
1: Mi utwile pina mina vo sinia.
0: Mi utwile.
1: Sinalo volezi kama kalo kule awa. Luka sefa mazova terezi. Shangwe. Nina fai nivize micha hayo. Andajiha mchoni KD. Havati nina ni mutu.
0: Nina ni mutu.
1: Ahulu.
0: Uitereze.
1: Ensha.